0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Barevná hodina Honzy Martina.